Zwali ją czarną mańką wśród ulicy, znali ją wszyscy wszerz i w krąg. Nęcił czar jaki spogląd jej źrenicy, choć przechodziła od tak z rąk do rąk. Miłość obłędną i namiętną siała, była uliczną taką, no i cóż. Duży się w mańce woli pół bez mała, nie jeden o nią zakrwawił się nóż.

Ech, co tam poszła, pal, że już sześć. A wkrótce piętną sen o szczęściu złoty. Porzucił mańkę w kochanek raz. Nie zważał nawet na łzy, nie pieszczoty. I nawet nie bił, zimny był jak głaz. Poszedł, nie wrócił, jak to w życiu bywa. Ale bez niego ona nie chce żyć. W szale rozpaczy truciznę zażywa. Przerwana życia czarnej mańki nić. Na Czerniakowskiej Górnej, na Woli, w ciemnych spelunkach dziś.

0: W rodzinnej wsi. Oto znów jestem we wsi morze i z biciem serca wszędzie zerkam. Żuraw do studni dziób swój włożył, blaszane poi tam wiaderko. Skradam się po źródlaną wodę, jestem tu przecież tylko gościem.
1: Na białoruskim Radio Racja prowadził reportaż Jurki Laszczyńskiego na Radzimie Poety. Da sotych uchodków Wiktor.

Powiedz, skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрень.
0: Високая.
1: Яноподляшки.
0: 99,2 FM.
2: Гродзенский журналіст, былы палітвязень, дзеяч Саюза палякаў у Беларусі Анджэй Пачобут выказаў намер пасяліцца з сям'ёй у Беластоку. У гасцінным палацы Кубраніцкіх ва ўрачыстай абстаноўцы адбылося ўрачыстае падпісанне адпаведнай заявы ад імя на імя прэзідэнта горада з такім намерам і просьбай аб выдзяленні жылля.
3: Wpłynął do mnie wniosek od Wspólnoty Polskiej, aby w trybie umożliwiającym, zgodnie ze statutem KTBS-ów, przyspieszyć przydział mieszkania dla pana Andrzeja Poczobuta wraz z rodziną.
4: Prezydent Warta Białostok, Tadeusz Truskalaski.
3: Z przyjemnością taki wniosek zaaprobowałem, dlatego że pan Andrzej Poczobut jest osobą na tyle znaną, że nie trzeba jej przedstawiać, a to, że wybrał Białystok, to dla nas jest ogromny zaszczyt. Powiem, że konkurencja była, dlatego że inne miasta też proponowały mieszkanie, ale to było no, troszkę dalej od granicy wschodniej, od tej diaspory, która tutaj mieszka, bo przecież mieszka tutaj mnóstwo Polaków białoruskiego pochodzenia i Białorusinów. To jest naturalne środowisko, z którego pan Andrzej pochodzi. Dzisiejszy dzień rozpoczyna procedurę, ale krótką procedurę przydziału mieszkania. To mieszkanie jest już po remoncie, prawie gotowe do odbioru, ale muszą przejść procedury. Z jednej strony po tym wniosku i po mojej aprobacie zbierze się komisja mieszkaniowa, która ten wniosek rozpatrzy. Dalej ten wniosek będzie 2 tygodnie wisiał na tablicy ogłoszeń zgodnie ze statutem i następnie Rada Nadzorcza ten wniosek będzie również rozpatrywała. Cała procedura potrwa około 3 tygodni i po tym czasie może być podpisana umowa i wręczone klucze właśnie panu Andrzejowi i jego rodzinie. Mieszkanie nie jest duże. To jest mieszkanie z zasobów, można powiedzieć kolokwialnie, z odzysku. Mieszkanie dwupokojowe, około 48 metrów kwadratowych, ale będzie po remoncie, będzie przystosowane do tego, aby można było w nim wygodnie mieszkać. Bardzo serdecznie dziękuję, że pan Andrzej się zdecydował na to, bo to dla nas zaszczyt tak naprawdę i że będzie właśnie mieszkańcem Białegostoku, no ale również to, że będzie mógł prowadzić tutaj swoją działalność i publikacyjną, ale również działalność społeczną. Proszę Państwa, to nie jest częsty przypadek. Ja jestem prezydentem prawie 20 lat, to jest trzeci przypadek, kiedy taki wniosek rozpatrzyłem pozytywnie. Także bardzo serdecznie

0: Mieszka w Białymstoku, oprócz tego syn mój zamierza podjąć studia tu, a więc połowa rodziny na stale będzie w Białymstoku, a teraz z przydziałem mieszkania i ja będę mógł, kiedy będę wracał, przyjeżdżał tu, wracałem z Grodna, bo zamierzam mieszkać w Grodnie, jak wiecie, będę ich odwiedzał, będę teraz u siebie. Także dziękuję wszystkim bardzo.
1: A kromie osiągu inszego, Andrzej Patrzobot wykazał się na kąt swojego namieru, cóż taki wrócić w Białoruś, na zjezd Sojuzu Polaków na Białorusi.
2: Czy pan podtrzymuje te swoje wcześniejsze deklaracje o tym, że we wrześniu chce pan pojechać na Białoruś?
0: Oczywiście. Ja codziennie i wielokrotnie to niestety muszę powtarzać.
3: A są te daty 13 września?
0: Zjazd Związku Polaków, to jest decyzja. Teraz odbyło się wyłanianie delegatów i w spokojnej atmosferze to się odbywa. Na razie żadnych jakby przeciwdziałań temu nie ma. Też odbywają się wyjazdy dzieci, które uczą się przy Związku Polaków języka polskiego. Teraz odbywają się wyjazdy na ferie do Polski. Tradycyjne organizacje też przeszkód nie ma, więc jakby te sygnały, które mam, no są dostatecznie optymistyczne.
3: A czy widzisz pan białostockie mieszkanie?
0: Tak, odwiedzałem. Jestem bardzo zadowolony, bardzo wdzięczny i tak dalej.
4: Wszyscy jesteśmy szczęśliwi w jakiś sposób.
1: Wojewoda Podlaskie województwo, Jacek Brzozowski.
4: Wzruszeni tym, co dokonuje się na naszych oczach. Jeszcze całkiem niedawno spotykaliśmy się pod pomnikiem księdza Popiełuszki, manifestując i głośno wołając o to, aby pan Andrzej Patrzobot mógł być wolnym człowiekiem. Dziś jako wolny człowiek staje się częścią naszego pięknego miasta. Bardzo dziękuję panu prezydentowi za ten wspaniały gest, a panu Andrzejowi życzę po prostu dobrego pobytu w Białymstoku. Białystok i Podlaskie jest oczywiście gościnne. Całkiem niedawno podczas konferencji w Białymstoku na Uniwersytecie pan Andrzej Patrzobot dużo mówił o tym, co i jak wiele łączy ziemię grodzieńską z Białostoczyzną i nie chodzi tutaj wyłącznie o te administracyjne granice z dwudziestolecia międzywojennego, raczej o te wartości, które dla nas, mieszkańców Kresów, były, są i pewnie pozostaną niezmienne, przywiązanie do wolności, te wszystkie wartości, które są z tym związane. Bardzo serdecznie dziękuję panu prezydentowi za to, co się dzisiaj dokonało, a panu Andrzejowi i jego rodzinie życzę po prostu dobrego pobytu w gościnnym Białymstoku.
5: Katarzyna Kisielewska-Martyniuk, wiceprzewodnicząca Rady Miasta.
6: Jeszcze kilka lat temu, chyba 3 lata temu, otwieraliśmy skwer Wolnej Białorusi i wtedy marzeniem wielu z nas było to, żeby taki dzień nastąpił, żeby pan Andrzej Patrzobot przede wszystkim odzyskał wolność, mógł być ze swoją rodziną i był tutaj razem z nami. Nam postać pana Andrzeja towarzyszyła przez ostatnie kilka lat. Mijaliśmy tutaj jadąc, spacerując, zdjęcie pana Andrzeja i wszyscy z nas byli pewni. Wierzyliśmy w to, że w końcu ten zły los się odwróci i pan będzie wolny. Ale w naprawdę najgłębszych marzeniach nie marzyłam, że pan Andrzej stanie się mieszkańcem naszego pięknego miasta. Wierzę w to, że gościnny Białystok, który już w tej chwili naprawdę do serca przytulił ogromną diasporę białoruską. To są i ludzie, którzy legitymują się pochodzeniem polskim, ale także to są po prostu Białorusini, którzy u nas znaleźli spokój, pracę, a dzieci znalazły szkoły. Będą wspierać pana Andrzeja, będzie mógł ze swoją całą działalność, o której tak pięknie mówił podczas festiwalu dyplomatycznego, kontynuować i rozwijać. W imieniu pani przewodniczącej Katarzyny Jamrus, pana przewodniczącego Marka Tyszkiewicza, swoim i wszystkich radnych, witamy pana w Białymstoku.
7: Przez 5 lat spotykaliśmy się z państwem i tak czekaliśmy, kiedy Andrzej wyjdzie, kiedy będzie między nami.
1: Starszenia Podlaska Radziola Towarzystwa Wspólnota Polska Anna Kietlińska.
7: I bardzo się cieszę, że dzisiaj mamy taki finał, a panie prezydencie bardzo, bardzo dziękuję i proszę państwa, kolejny raz publicznie mówię, na pana zawsze można liczyć. Także
8: i na miasto Białystok.
7: I na miasto Białystok, także ten pomost Grodno-Białystok po raz kolejny zrobił się jeszcze bardziej trwały.
9: Andrzej Patrzobot był aresztowany w 21. chodzie o Harodni, w 23. zasłużony na 8 hadą kolonii i wzmocnienia reżimu. W 25. był uhonorowany w Polsce ordenem Białego Orła i premia imienia Sacharowa za swobodę dumki od Europarlamenta. W końcu krasowika tego roku był determinowo wyzwolony i wywieziony z Białorusi u Polszczu.

0: rodzinnej wsi. Oto znów jestem we wsi morze i z biciem serca wszędzie zerkam. Żuraw do studni dziób swój włożył, blaszane poi tam wiaderko. Skradam się po źródlaną wodę, jestem tu przecież tylko gościem.
1: Na białoruskim Radio Racja prowadził reportaż Jurki Laszczyńskiego na Radzimie Poety. Da sotych uchodków Wiktor.

tut. Wszystko kiedyś kończy się, nawet najpiękniejszy dzień. Smutek też.

czy chce, czy nie. Przeklina, narzeka, gdy jest mu źle, a umierać jakoś nie chce nikt. Tak dobrze jest, że

że do herbaty cukru dosypać, w piecu napalić, książkę przeczytać. Czas ucieka, spróbuj życiem cieszyć się. Każdy rodzi się, czy chce, czy nie, przeklina, narzeka, gdy jest mu źle.